0: Josef Donat,
1: Zapkim Rososu, Amoja Prawa Ruka, Jedzenca Matecisch, a tu już pola da won hijeras na nikotre teme tuto Jensni Szorania, witaj.
2: Dobranie, norat lubię to czyniu. Piatk je murec dżin serialu serbskim rozwosu w nowostkach z wiadomości. Wokoło unamakanką informuje Mirczyn Węk, dżinca w KI, kiż przełożuje daty, jedne tam nie KI, tak za człowiek je zrozumi. To klinczy komplikowane, zawieszcze też je. Mirczyn Węk pak je tun prawe wun dajke wiadomostne teme normalu cam przy stupni. Z ekspertu za hudźmne teme, Szymanom Hedušku, podamy so dżęcniejszym kreszędze do sveta hudźmneje teorie, a do sveta arystokratie dżęca też punże. Dostaniemy mianujcy czestny wopyt naszego lubuanego serbskiego kieżora. To sem czipność doma za so raz k prajenu.
1: A z kotrym wiedrom smiemy dżęca liczyć, to ja wam nie dom praju.

Do chwilu pokaza temperatura tu pola nas we mieście 10 stopniu. Na niedzie 23 żywe slepro dżęsa biehu dnia hiszcze polize. Wostacz ma sucha, ale słońce dre przehusto nie uladamy. Jutce potom cyle podobne wietro a niedzielu, a potom też we przechodnym tydzieniu je przypowiedzene deszcz. Wokoło temperaturu so przewele nie zmieni. Te zmijemy takle wokoło 17, 18, 19, 26 stopniu, jednacze po pieczycie.

0: był. Serbski rozwoz jest cywa tej granie, kajś też dżęsniejsze. Bez huczby za mnie w osobince nie przedstajomne. Peczodzin sydnacie. A ja do świata huczbnej teorie w zwisku ze serbski huczbu nas dżęsa zasora Szymon Heduszka wotwiedzie.
1: Crescendo. Huczba krótko a słodko.
2: Niedawno sem raz studiu čitał, kiš je so v uviču harmonijskih štruktúru v popovej hučbe v zajšvih 60 letach venovala. Tam rekaše, zo so modulácie, potekým zmena tóniny v jednom spevie, přeco menie vúživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom v serbskej hučbe vúpada. W osobie w 1960 a 70 letach jako narawaše so wiele serbskich szlagru z hučnymi orkestrami a profesjonalnymi spiewarami aranżowachu wukubwani hučnicy spiewy a zatwarichu dys a dys harmonijske zajmałostki. Słyszeć je to na przykład w spiewie Najrincha Holca, spiewane od Gerta Wernera. Pri niej sztuczce stychiszcze we samsnej toninie. Cicza, że hiżo krok wyżę. A sztwota hiszcze raz. Dalszy taki przykład jest spiew Rywacz chcę od Mircina Weclicha z lita 1992. We przekodzie od poslednie sztuczki na posledni refreng moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kakatnik zasarewać chcę.
2: To na tute miestnie czynić jest gerie neuszedne. A kak dżęca wupada, gdyż poskam huczbne albumy albo drue moderne popowe spiewy zajszwych lat, dobił doho za modulacjami pytać. Dys a dys odrie hiszcze kwoszczenka wurieba, gdyż na przykład w bole jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, w którym się refreng przeco we hinejszej toninie, mianujcy zvuk niszy. Typisce je też zmiena harmonie we wospietowaniu posledniego refrenga, kaj tu pola skupiny holaski. Zima jo pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiu kompletnie na serbsku hučbu przenieść. Za to su so nasze hučbne stawizny porno międzynarodnym prostsze hinak wuwili. Przyjuszym je wuwidzeć, zo harmonijske eksperymenty we popowej hučbie też pola nas wotybieraja. A znano je to nastok na młodych komponistów, so nic hučbnych eksperymentów bojeć, szako takie hižo przeco miachmy.
1: Crescendo. Hučba krótko a słodko.
0: Szymon Heduszka je so z wuwiczom modulacją a harmonijskich strukturą. Serbski hučbe zabirał. Pečo dżin 20, česač menšino hiša potom svešiče naše pojezdče s Matijom Cežom.

Je to Gisvalk, Florian Kislich, z Nowej Dobu, słyszeć by też. Simon Hiruszka. Lubię dzieci, modostni, dżęsa jeszcze doszli, a potem żnokiwa za sokąd z tydzienia. Nie to dobry plan? Co da męczynu? Bo się z Czechy.

0: Panie auta jeżdżą dwa, jeżdżasz na cele wodzama, a do szpunże to z KI, a wujczom tak spieszne dale, potem dreje to z tymi autonomnymi autami też spieszne punże, też na naszych wujczyckich trochach.
1: Wie, wieda, wiedomość, a wunamakanki.
2: Nowy fachowy nastawk sledziaku z USA drze też fachowcy Smart Mobility leba pola czarnego kumca pilnie studuja. Tam však zabieraja so z autonomnymi autami a runie przydale wujczu takich moło one dziwo pomacz. Gdyż autonomne auto bez szofera jedzie, one swoju wokolinu ze senzorami a kamerami wopkidżbuje. Tute informacje kumszna inteligencja uodnocza, kotraż potom na ich zakładzie rozsudzia, hać ma auto bożdzić, pospieszyć, odboczyć a tak dalej. Czy odla pak sotajka KI tak albo inak rozsudzi, chodzi solid marec. W obliczenia są takie kompleksne, że je też fachowcy nie rozumia. To jest problem, gdyż pytaja za zmylkami, albo gdyż spytaja za łopkać straszne zadzierżenie auta korygować. To dla są informatykarki z USA przydatną kumśną inteligencję ujili, kotraż jakaś przełożyła. Człowieckich słowach a zrozumliwych konceptach informuje tuta, czy odla planowanska KI auce czyni, co już ona czyni. Jeli na przykład auto rozsudzi, że ma bożdzi, potom przełożowanska KI się przedleżace informacje analizuje, a to co z rozumliwym konceptem przyriaduje. Na przykład, dokel su senzory kolesowaria spoznali. Tole ona sobu jeducym aucie zdzieli, a z dobom nadał do kontrolnego modula dale da, żeby auto woprawdzie bożdziło. Przez tutu krutu integrację so zawieści, że przełożowarska KI też woprawdzie to posredkuje, żeś auto runie czyni, a se jenoś niszto nie umysli, żeś szak je nadal szpak kumśnych inteligencji. Teście je systemżno k nowym dopoznaczam wiet. Tak je testowe autonomne auto przeco przed kolesowarem zastało, ale ujinyło so jemu żenie nie je. Inżynierki sto ukadżachu za auto kolesowaria dla bożdzi. Z przełożowanskiej KI pak se pokaza, za auto kolesowaria jako tajkeho syła spoznało, a to dla tyżenie kurs zmieniło niebie. Ale jedna się so o nuzowe bożdzienie, dokaż su odstawkowe senzory niekajki zadziełk spoznali. Z tutej wiedu mu szofer zaje dość zaprzymnyć, że nie by nuzowe bożdzienie trzeba było. A inżynierki wiedzia, na czym dobia działać, że by ich autonomne auto polepszyli, a wieści się czynili.
1: Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
0: Z Marcinom Winkom, 12 po 6, 6.

Witamy Was do nowego dnia. Łódźwa, tyś co Wam lubi. Z nami Fit do nowego dnia. Dobre ranie.

A bez hudby wiezo też przychodni hodzinie tu dalej nie pądzę. Na was czekaja Maria Matzena, Dennis Wenzel a Marek Rilka.

Andrea Spitankoa, Tobiesha, Jasonaji, Amasto, Wundu, Zomachetisch, Wild, Dost, Pschicino, Zomadnie, Spiwajo, Si, Doschle, Abo, Nadji, Wodojic, Abo, Dzieszkulitisch, Pschetz. Hi, potom zostrze dżęca rano staneli, strzeda potom swoje woża też posłali, albo leży tam szostańczy z woża, kajsze wam to runie z ruki padnęło. Ludzie kocisz, co z tym zabieraja, a za dobrym sparom sledża, susi przezedni, sztuś ma we swoje spanskie stwi, szo zrumwane, po takim żankaos, tun wyle lipy spi, doszli na łopak. Znacz to sami raz w uspytacze, Jensa Jie Je, Svetu Jin, Puswano Woja.

0: mnie swoje mam.
1: Znanost czeje też zajszwych dniach we WhatsApp-statusach znatych wuladali lustne KI-widea z Dylan, gdyż wabia za kunst dżynski swiedzień Babilicza Ralbicach. Stój się wełsy, niekak znaty to, abo tu wulada sztam we tutych widiach, kotrysz szak nie są w oprócz realne natoczene, ale są ryzy na liczaku abo szmuchatku nastali z pomocą kumsznej inteligencji. Najnowszym wideo je widzieć, jak Kralbičenjo stan za Babiliča tvarja tola, po nječim so kožde s pomocniku do minifigure pomenši. Danny Gloksin je za tute videa zamovite a přeradži, što v opetovarju a v opetovarki kunstiženja Kralbičach šitko takle očakuje.
2: Naše Babiliča zaji so pjatk večer z našim oblubovanim vubičovanjem vonjovih voborov. Subotu večer vedže nas potom Mike Brzan po pisanem programje. Přiladovajo muža so veselič na en mix z zrejemi, live učbe od našich rockbertov, kaj šte šelake skeče so raja. Highlight večera vuče zase naš navrčani film, a potem prosime kaj še zvučene na reje. Ta nedžela je napakovana z šelakimi highlightami od Renčeho pivka, konaceho športa, dječace Čaperove viki, hač kujke tom boli.
1: Hajš, tuž mal lošt a ljubost, nech se tam dženca jutsu, abo nedželu dojedže, abo medla tež na všech cjortnjach, a za tých, kiš su čipni na vone KI-videa, poladajče tole raz do našeje app MDA Serbia. Tam sme vám nekotre z tutych zestajili.

0: Privol na Stuttgart, Posmeu kom a Istvannom Kobelu. A mam pokio za was, przed Globusom Wojerecach, Bwyska ja tam, gdzie się sydom dżesacz dołolene, tam po takim kieczbu.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Nie mać, że to miejscem, że na sobą dostali, nie jestem tu dżens, a wiezo sama, ale romadze z Matiom Cyżom.
1: Policja z G.
2: Nie znaczy, że są zajświedne kamieńcu na Machorowej, do bydlenia zarobili, a z niego telewizor, kajszcześ, wiacore tysace euro kradnęli. Policja je sledy zawieszczyła, a niecko za paduchami pyta. A hewak mieje, że policja schredu z niekotrymi niezbożami k czynienu. Dziewięć a 70-letna je schredu popłynu na przykład niedaleko Niesłaczidła ze swoim Renaultem z jezdnie przyszła. Ona bie nad rozem jest Niesłaczidłom a sianenami popuczu, po takim podrozek i szwiedzie przez Koslo, a zdotal niejasnie przyczyny prasny nalewo podla drogi do sztoma. Przy tym so seniorowka lochce zrani. Autopak bie tak skoncowane za dobę, że so wotwlec, więc na szkoda 60-60 euro. Torunia sredu poponiu je czornym kumcu nakładne auto z cichu tanką nie kolidirowała. Jedna się sowa LKW, kiż miejesz drewo, po takim zdunki na przypowieszaku, a tejś taki kran, kiż tute na przypowieszak kwadze. A tun by najskierze przewysoki, tak so riesne, jako chce się cia 20-letny szofer tankować. Dokież by LKW z tym pozdatnie wyszijać dowolene, su jemu kneflaci klucze zczazali, a jeho wozywili nastawić na szkoda w wysokości 20-30 euro. A cieczy niezbożo jest o schiedu i że rano mnie z kupszicami a bukecami stało. 44-letna wodzaka Forda chce się tam naliwo do leżoności odpoczyć, dobie się pak na naprzeciwny wopka to czekać. Za nie jeduce wodza Mercedesa, dla toho też pozasta, za nim jeduce szofer Renaulta pak najskierze drymasze a prasne do Witowa, a storczy tutun do Forda cele prytku. Wodzaka tutoho so lochce zrani przy karambolaży nastawić na szkoda we wysokości 5-10 euro.

Kozwe końca lubien stosowieski w gminie Budestetce. W Zahorju szakie są narodził kola August Kocor lecz własne 1622. My jako szulerio tam jackrocz pobychmy przy jeho pomniku, tam gdzie steht jest on krasny tykowany domczk. A jak netko na to przyjdu, w jenej tamnej wiesce, w Bielszycach, pola Budestec, tam zahaji so dżęca, molarska, dziewarniczka, acz do niedzielę tuta traje, pod nałodom maje nageluje, a spiechowanski kruza sapsku ludu kulturu, tutu dziewarniczku kajś, wszitkie druje do toho też zariaduje. A z Bielszec netko do Delan.

Nic redniczego nie dają, ako chęć tydzienia, ako przed nami leży, derie aż co szoc gromadzie z nami na nie jasolisz. Saraska muzyka czeka na was, przynoski to a drugie, co my wam porucisz, was przeprosisz albo dorady dasz. Co to dokładnie o, to wam net przerażują, ja sam Ania Kochać-Szwarcowa, życzę wam redny pytk, a wiele wiasy na przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastian.
1: Tak głupe domacne naroki groni Lukas, a chęć tyżyniaga stoi teke przed żuriami. Myża Lukaso już nasz, niech ten pomagasz, mama jo ka jużo nerwózna.
2: Lukas, se ty skońc nie getowy?
3: Ja, to nie myżo mama.
2: Ale ty wiesz, smiejoż akle wen... Każ budu twoje domacne naroki ketowy.
3: Och, mama. Potom bużo jużo szma.
2: Przasem cen dali. Ja pejeżom nen to nakupować, każ przyżom do mojej bużo szketowy, okej?
3: Okay? Och, takie głupie domacne naroki.
4: Ja, ka, myżom typie pomagasz.
3: Ty?
4: Co dla nic. Musisz ty nieco malować?
3: Nie, muszę nieco ulicyć.
4: Ojej, tak wiele lic było.
3: Jo, nie jo to głupy. Nie to dem szybno hyści gromadu zlicyć.
4: Potem smijasz cewo gromadu lic było. Co jo to ho?
3: To jo jadna pietka.
4: Pisz? To ugleda jednak waze.
3: To mnie nie to nic nie pomaga. Co se lubię z Markusom grajkaś, ten już nam jo caka.
4: A co godla? Potom nie licysz?
3: Dokulaś ja to nie mogu.
4: Stary nan kroni? Kasznicy nie możesz? Potem musisz se pomoc pytasz.
3: Pomoc. Znasz.
4: Hej, czego ty nęcasz?
3: Z taki burzą mnie pomagasz, wenn wiele wie.
5: No jo, Lukas, co ga jo?
4: Musisz Lukaso ju?
3: Z taki? Ty se raz gronił, aż dejmy sebie miazy sobu pomagasz. Gaż raz dalej nie wiemy.
5: Jo.
3: A nie to ja dalej nie wiem. Dejm nieco ulicysz. Ale ja nie wiem, jak muszę to gotować.
5: No, no pokaż raz. Tak szyszko to nie jo. Masz ty jeden pisak? Gledaj raz. To jo 100 a 3 a 3.
4: O, taka wielka liczba.
3: Tam jo Markus. Staki, przyjdzie mnie za 6 lat. Możesz mnie to przosym ulicyć? Cewet nadok ci, a cyswo stori teke.
5: No grojraz, mila, nie oga to z tym pomaganiem, inac minio nie było.
2: Staki, co gadla masz ty ze szakwet Lukasa? Se ty ty domacne naroki za niego cenił? Lukas!
1: Jo, tak, zawyszczy nie to było minione z tymi domacnymi nadokami, ale nie to nie, co my więcej na szulu myślisz, ale ja na końc tyżynia, w tym zmysle życzę wam wiasowy końc tyżynia, Luzisi.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, váš Žižík Sebastro.
1: Tak głupe domacne naroki groni Lukas, a chęc tyżyn jaga stoi teke przed żuriami. Myżo Lukas oju znasz, nich ten pomagasz, mama jo ka jużo nerwózna.
2: Lukas, se ty skońc nie getowy?
3: Ja, to niamy żo mama.
2: Ale ty wiesz, smiejosz akle wen? Każ budu twoje domace naroki ketowy.
3: Och, mama, potom bużo jużo szma.
2: Przosem cen dali. Ja pejeżom nento nakupować, każ przyżom do mojej bużo szketowy, okej?
3: Okay? Och, takie głupie domace naroki.
4: Ja, ka, myżom typie pomagasz.
3: Ty?
4: Czego dla nic? Musisz ty nieco malować?
3: Nie, muszę nieco ulicysz.
4: Ojej, tak wiele liczbo.
3: Jo, nie jo to głupy. Nięto dem szykno hyści gromadu zlicysz.
4: Potom zmijasz cewo gromadu liczbo. Co jo toho?
3: To jo jadna pietka.
4: Pisz? To ugleda jinak váze.
3: To mnie niento nic nie pomaga. Cu se lubie z Markusom grajkaš, ten już nam jo caka.
4: A co godla? Potom nie licisz?
3: Dokulaš ja to njamogu.
4: Stare nankroni? Kašnice njamožoš? Potom musisz se pomoc pytasz.
3: Pomoc. Znasz.
4: Hej, czego ty nęcasz?
3: Z taki burzą mnie pomagasz. Wen wiele wie.
5: No jo, Lukas, co ga jo?
4: Musisz Lukasoju?
3: Z taki? Ty se raz gronił, aż dejmy sebie miazy sobu pomagasz. Gaż raz dalej nie wiemy.
5: Jo.
3: A niento ja dalej nie wiem. Dejm nieco ulicysz. Ale ja nie wiem, jak musim to gotować.
5: No pokaż raz. Tak Šiško to nejo. Máš ti jeden písak? Gledaj raz. To jo 100 a 3 a 4.
4: O, taká veliká licba.
3: Tam jo Markus. Staki, přižo mne za 6 let. Môžeš mne to prosím ulicíš? Cevet nádok tři a cestvo story teke.
5: No, krojveraz, Mila, nejoga to s tým pomaganím, ináč menio nebylo.
2: Staki, co gatla máš ty zešak ved Lukasa? Se ty ty domácne nároky za njogo cenil? Lukas!
1: Jo, tak zavišče nejo to bylo minione s tými domácnými nadokami, ale nien to njocom veci na šulu myslíš, ale jano na kenc tyženja, v tom zmysle žicem vám viasove kenc tyženja, ľužiši.

0: Radovis. Wiesz, że wasza idea za lichotca z kończyżynia pen miasta rajsza się. Mam wielki ubiar za was. Ja na muszę się nieco upytać. Lubowaje umiejstwa a fotografie w Chorzebuzu mają gluku. Staje płachtarni w Chorzebuzu wetwario sierzyńca zega 7 piaco, wyści druga nowa ustajeńca. Miazy czasami architektura a szetne żyń w Łużycy pokażą neży 500 fotografii. Kęć dokumentiruju szetne żyń architekturu a zmienu w Łużycy. A nie staraj się, gaś nie masz o czas żyńca. Mężczyzna Twerbe wird Fotografa Erich Schutt a Architekta Martin Maleszka hyszy aż do 9. novembra obszywować. Za mój przyjdący typ musisz o piczku dalej, aż do budyżnia, ale to się upłaszyją. Prytna serbska kulturna brigada a serbska komorna filharmonia przedstają te prydny raz nowe oratorium Mierczyna Weclicha Ulkotna Weda z tekstami serbskiej lirikarki Reża Domaszczyna a z fotografiami serbskiego fotografa Maciej Bulank. Prapremiera jo žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšinje. Dalšne informácie k termímam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyšči viece živadva bužo sobotu v Munje v Liešťach. V rámiku muzeových nocov prezentirujo tam grajaka Štefani Maznikojc svoj nový program. Ona se zabiera ze swojskimi serbskimi kajeniami a ze staviznami familie. Kus zachopija se zega sturich. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočki termin. Tak živješ nas tega septembra v Drjovku, abo živje tega oktobra v Chorzebuzu mežešo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzeju noc. Tošten Könstiginja muss ich auch sa to do Mauriger Kölzka, Böscholz, aber auch Hose. Stare Zögloni v Maum Kölzku buja juž sega jasschich seitscha kschamarski mark, sega styrich live-musiker a sega schechtich line-dance. Se wie möcht ich auch teke staro Zögloni se ogledasch. V Böscholzach möcht ich auch se wjatelisch na knigwowu präsentatio. Sega Styrich will Strittmaterial Loge, zitaju Autore a Autorki z Knigwo Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochose Wabi Domoniski Musei wird Sega Styrich z Kaffeeum a Tückensom. Stavisne Nientejnego Musea, Akjobu do Togo Jusch Kjerzma a Staraschulak Shetam Ulicowasch. Se wiejo czas kokoto w Łużycy. Toż ten koniec tygodnia możesz oswyścić na wok w Brazynie albo Zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyrują zyga dweju, ubiegowanie zachopiło się na poczych. Wieco wird na powesemich jo tradicjonalna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten koniec tygodnia kjarmusza. Na svižni štupe la ognjoveje obore mežoša juž sobotu vec sega sedemih rejovaš z kupku Dorchetala a z DJ Didu. A nježedu žo svižin dalej. Vec sega 12 z zajčnem pivkom a vec sega 3 z kulturnim programom. Zastup jo dermo za ženske v serbske drastvje. Nježelu jo žen vetverijonego pomnika. K tomu vetveriju šake muzeje, grode a cerkvje regiona svoje žurija. V vječešoje jo na tom dnju tradicionelnje serbsko-nimska namša. Vsega žasešich se zahopijo. No jo, mislim se, až kalenda za konc tyženja jo bejne polne njento. Žicim vam vjele vjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
1: Jo, a grajo přijošom vjedro sobo.
2: Vjedro.
1: Žinca mežo se uatam krotko svinco pokaza, že zvičiko pak vestanio pomrocona, a to při maximálně živěšnašča gradach, viče bužo rednejšu žen s maximálně jadan a dvažašča gradami a svinco se cestče pokazujo. V noci dej se pen padaš, a to bežko neželu tak vestanio ceve žen, dej se padaš při maximálně 17 gradach, ale svinco ve učobě ga šikne máme.

Ja, duchamy mielnie, jak duchamy toga se kradu ustatkujo na to, jak se cujomy, zwucujomy nito duchenie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejżesz. Poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzasz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tom wetce, a przeżywajszo muzyku.

Ja, s miernymi zukami zakończył się nasz program. Muskle są wytnapnięte. Przydatna masaża na końcu tygodnia znasz. Wytnapinać całe siło, a duszu. To wam życzę za końc tygodnia. Ja jestem Ania Kochaj-Czwarcowa. Ja a tym, ako lubię rejuju, a swyższe życzę sobie takie przełożę redne, a wiasowe końc tygodnia. Miejsza sobie darje, a wystańczo dobre myśli.